0: Sridipnare Ambagovane, Kije, Sri Kabirdasji Gurudeva, Kije.
1: Om Bole Sridipnare Ambagovane, Kije.